Chyba dziewonia na grzechasz to, na wromia na lina erotę w to. Posto proi, se klap kebab, biga